0: Wtorek, 5 maja, Jakub Kirszt. Zapraszam na serwis. A zaczynamy od spraw chorzowskich. Prezydent Szymon Michałek poinformował, że dziś otwarto przejścia przez pawilony pod estakadą. Prace remontowe na obiekcie zakończą się do 4 czerwca, a ich ukoronowaniem będzie otwarcie estakady dla ruchu samochodowego i tramwajowego z ograniczeniami wynikającymi z opublikowanej w kwietniu ekspertyzy. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór, wszyscy polscy pasażerowie wycieczkowca na Atlantyku, gdzie potwierdzono zakażenie hantawirusem, czują się dobrze i nie potrzebują pomocy medycznej ani konsularnej. WHO informuje o 3 zgonach na statku. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Wołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu w wydanym we wtorek postanowieniu. Poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia, aż 38% z nich uznano za nieważne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. To wcześniejszy termin niż ten podany przez Kreml, który zapowiedział zawieszenie broni na 8 i 9 maja. 281 parlamentarzystów zagłosowało za wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu premiera Ilie Bolojana, złożonym przez PSD i AUR. To największa liczba głosów za przyjęciem wniosku o wotum nieufności w historii rumuńskiego parlamentu. Rumunia wkracza obecnie w okres negocjacji i konsultacji w sprawie utworzenia nowego rządu. Humbug wypuszczony w sobotę do Morza Północnego u wybrzeży Danii prawdopodobnie utonął, powiedziała we wtorek dziennikowi Frankfurter Allgemeine Zeitung rzeczniczka niemieckiego Muzeum Morskiego w Strauslandzie. Dodała, że wobec braku danych o zwierzęciu akcję ratunkową należy uznać za nieudaną, ponieważ wieloryb był w stanie skrajnego wyczerpania i po wcześniejszych próbach ratunkowych w krótkim czasie wielokrotnie ponownie wyrzucało go na brzeg. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie miał wystarczającej siły, by dłużej pływać w głębokiej wodzie i że już nie żyje, oświadczyło muzeum. Kultowi bohaterowie komiksów Babcia Chmiela powrócą w nowej filmowej odsłonie. Studio Ego Film przygotowuje pełnometrażową animację inspirowaną serią Tytus, Romek i Atomek. Za reżyserię odpowiada Christopher Rus.
1: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.